Cheers. Ta, ta. Zips, tak zips. Pens, tak zips, pens. Tro, tro. Pigs, tro, pigs. Ksos, tro, pigs, ksos. Ksos, ksos. Da, da, tos. Shri, mukatsul prteps, prteps. Rom shekh eto tsas, rom shekh om zes. Shli prteps, rom, rom, kulav, rom.